0: audiobook.
1: Audiobook.
0: It's krótka historia ludzkości.
1: It's a short history of humanity.
0: Yuval Noah Harari. Pisze różne rzeczy.
1: He wrote a lot of things about the history of humanity, but in the end, I found something amazing.
0: Pomimo naszych zdumiewających osiągnięć,
1: things or discoveries, we don't know which is our purpose.
0: Jesteśmy zawsze niezadowoleni.
1: We are always unhappy.
0: Z kanu przesiedliśmy się najpierw na galery, potem na statki, we are traveling
1: with ships and then with spaceships.
0: Ale nadal nie wiemy, dokąd
1: and still we don't know where to go.
0: Mamy taką władzę nad światem, jak jeszcze nigdy.
1: Well, the world, as
0: ale
1: we didn't
0: nie mamy
1: have
0: pojęcia, co
1: but
0: z tym wszystkim
1: we
0: zrobić.
1: Have no idea what to do with all of this.
0: Gorzej jeszcze.
1: It's even worse.
0: Człowiek wydaje się jak nigdy dotąd nieodpowiedzialny.
1: He seems to be unresponsible,
0: uczyniliśmy
1: as he hadn't
0: Bogu.
1: Been ever. We made ourselves gods.
0: Którzy podporządkowują się jedynie
1: who
0: prawom
1: could
0: fizyki.
1: Submit just only for the laws of physics.
0: I pyta,
1: and he asks,
0: niebezpiecznego
1: is there something more dangerous than be unhappy and unresponsible
0: wiedzą,
1: God who doesn't know what to do?
0: Czy jest coś bardziej groźnego?
1: Is there something more dangerous?
0: Ludzie ducha,
1: people of spirit,
0: to są ludzie, którzy podejmują,
1: who
0: odkrywają i nasłuchują to natchnienie, które płynie do nich,
1: to the thought,
0: i idą do tego pierwszego,
1: and who go
0: do taty,
1: the first
0: do mamy,
1: one,
0: do koleżanki,
1: to mam,
0: do tych, którzy skrzywdzili, idą i załamują to, co w tym świecie wydaje się być kategorią pewną.
1: Which is the category
0: ja jestem tym,
1: of,
0: który robi
1: it's sure category that I am free because
0: wolność
1: I do what I want.
0: Tym,
1: the liberty
0: robię,
1: is that I do what I want.
0: I nic więcej.
1: And nothing more.
0: Stajemy się wolni.
1: We become free
0: od takiego nacisku,
1: from
0: co
1: this pression which is
0: powoduje taką wolność
1: the Holy Spirit.
0: I taką mądrość,
1: Holy Spirit is giving us the liberty
0: ja wiem,
1: and the wisdom that I know,
0: że ja się nie muszę tłumaczyć
1: that I don't need to explain
0: tak
1: about my behavior
0: albo
1: in front of everybody, or why I don't want to live like
0: albo
1: the world
0: miłość jest dla mnie
1: saying
0: ważna.
1: Me, or why the love is important
0: albo
1: for me,
0: dlaczego
1: or
0: ja
1: why
0: chcę być człowiekiem,
1: I want to
0: dla
1: be
0: którego drogi
1: man
0: dobra są istotne.
1: For who the ways of good, they are essential.
0: Jeżeli przyjmiemy Ducha Bożego,
1: if we accept the Spirit
0: to stanie
1: of God,
0: się coś ważne,
1: something important will happen, because without the Spirit,
0: będziemy trzymali słowo Biblii,
1: we would be,
0: i będzie to tylko drukowany tekst,
1: we would be holding the text of Bible, and that would be only
0: Boga,
1: the right written text
0: w Duchu Świętym.
1: To, for this to be the Word of God,
0: Chrystus,
1: it should be read.
0: To ktoś z przeszłości.
1: With the Spirit, when the Holy Spirit,
0: piękne słowa
1: Jesus Christ is something
0: patriarchy.
1: From the past, the beautiful words of Eastern
0: Patriarch.
1: The gospel is just a dead text. The church is organization,
0: dominacją,
1: powers, domination,
0: nauczanie,
1: teaching is a propaganda.
0: A chrześcijaństwo,
1: the Christianity,
0: moralnością,
1: it's morality,
0: podobną do niewolników.
1: Like slaves.
0: Jeżeli to wszystko jest w Duchu Świętym,
1: if all of this is in the Holy Spirit,
0: to
1: Jesus Christ
0: Ewangelia
1: is resurrected.
0: Kościół jest wspólnotą żywych.
1: The church is the community of life.
0: Piękną, wyzwalającą ludzi służbą.
1: Is a
0: nauczanie
1: service
0: jest ogniem
1: of
0: i pięćdziesiątnicą.
1: The teaching is a fire.
0: Jest
1: and the Pentecost, the liturgy is a meeting with Jesus.
0: W różnorodności darów.
1: In a variety of gifts.
0: W rozeznaniu tego, co ja mogę wnieść do
1: in understanding of what I can give to the community.
0: Charyzmaty.
1: Charisms.
0: Wiary, modlitwy, apostolstwa,
1: of faith,
0: nauczania, belief, proroctwa,
1: of prophecy,
0: służby.
1: Of service.
0: To jest, kochani, to jest nasze
1: this
0: życie.
1: Is, my beloved, our life.
0: To jest mądrość.
1: This is the wisdom.
0: Która powoduje, że widzimy
1: which
0: w sposób zupełnie inny.
1: Us, which can make
0: to są ci młodzi ludzie, którzy
1: way.
0: Powtarzają.